0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe. Po raz trzeci rozpoczęła działalność Akademia Teatralna dla Młodzieży Sol Oriens, która z roku na rok przyciąga coraz większe grono młodych pasjonatów teatru. To wyjątkowa przestrzeń, w której uczestnicy nie tylko poznają tajniki sztuki aktorskiej, ale także rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność i umiejętności współpracy. O planach tegorocznych spotkań opowiedzą organizatorki wydarzenia oraz uczestnicy. A zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. W związku z przygotowaniami Litwy do przyjęcia niemieckiej brygady oraz rozpoczęciem drugiego etapu budowy miasteczka wojskowego w Rudnikach, minister ochrony kraju Robertas Kaunas poinformował, że już jesienią zostaną tam rozmieszczeni pierwsi niemieccy żołnierze. Premier Mindaugas Sinkevičius wyraził nadzieję, że prace budowlane będą prowadzone terminowo i z zachowaniem wysokiej jakości. Podkreślił również, że obowiązkiem Litwy jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia jako państwa gospodarza. Wartość drugiego etapu inwestycji wynosi 1 300 000 euro. W jego ramach powstaną budynki mieszkalne, garaże, warsztaty, stolówki, magazyny, place apelowe, sztaby oraz stacje paliw.

0: Przewidziano również budowę obiektów szkoleniowych, z których część zostanie wyposażona w nowoczesne systemy symulacyjne do prowadzenia ćwiczeń. Projekt realizowany jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i został podzielony na trzy części. Katar poinformował, że przechwycił rakiety wystrzelone przez Iran. Spadające odłamki zestrzelonych pocisków raniły dziecko. Iran ostrzeliwuje państwa Zatoki Perskiej w odpowiedzi na wznowione amerykańskie ataki. Teheran twierdzi, że w wyniku najnowszych uderzeń Stanów Zjednoczonych zginęło co najmniej 38 osób, a ponad 400 zostało rannych. Tylko podczas nocnych ataków życie straciło 8 osób. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych już szóstą noc z rzędu kontynuowały bombardowania celów na terytorium Iranu. Według irańskich mediów państwowych eksplozje było słychać w południowych regionach kraju, a celem ataków były również mosty oraz lotnisko. Poinformowano także, że w wyniku jednego z ataków uszkodzony został tankowiec znajdujący się w pobliżu wybrzeży Omanu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że Chiny ingerowały w poprzednie wybory w USA i próbowały wpłynąć na ich wynik. Według Trumpa potwierdzają to niedawno ujawnione dokumenty wywiadowcze, które, jak twierdzi, urzędnicy poprzedniej administracji próbowali ukryć. Twierdzenia te nie zostały niezależnie potwierdzone. Organizacje zajmujące się weryfikacją faktów zwracają uwagę, że opublikowane przez Biały Dom dokumenty zostały zredagowane, a wcześniejsze niezależne dochodzenia obaliły podobne teorie. W odpowiedzi Chiny oświadczyły, że zarzuty Trumpa są bezpodstawne. Podczas transmitowanego w czasie największej oglądalności wystąpienia telewizyjnego Trump przekonywał, że amerykański system wyborczy jest bardzo podatny na nadużycia i że konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań. Niektóre media, obawiając się rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, zrezygnowały z transmitowania przemówienia na żywo lub zdecydowały się emitować je z komentarzami analityków i ekspertów zajmujących się weryfikacją faktów. O wojnie z Iranem Trump powiedział jedynie dwa zdania, że sytuacja rozwija się bardzo dobrze i że efekty będzie można zobaczyć już wkrótce. Profesor nauk politycznych Dovile Budrite oceniła, że celem tego wystąpienia było odwrócenie uwagi opinii publicznej od problemów, z którymi prezydent Trump obecnie sobie nie radzi. Ukraińskie władze poinformowały, że w wyniku rosyjskich ataków rakietowych na Odessę zginęły co najmniej dwie osoby, a 8 zostało rannych. Według lokalnych urzędników uszkodzone zostały budynki mieszkalne, świątynia, przedszkole oraz samochody. W wyniku wcześniejszych ostrzałów Odessy w ciągu poprzedniej doby zginęły również 3 osoby. Rosyjskie siły zaatakowały także Sumy przy użyciu kierowanych bomb lotniczych. Poinformowano o zniszczeniach infrastruktury cywilnej w kilku częściach miasta. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, powiedział, że Kijów pilnie potrzebuje wsparcia w zakresie wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. Podkreślił jednak, że Ukraina dysponuje silnym przemytem zbrojeniowym i przy wsparciu sojuszników będzie w stanie samodzielnie produkować potrzebne uzbrojenie. Wileńskie Centrum Gospodarki Odpadami złożyło zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Wilnie w związku z podejrzeniem możliwej działalności przestępczej operatora sortowni zmieszanych odpadów komunalnych w Wilnie, spółki Energesman. W komunikacie poinformowano, że istnieją podejrzenia, iż Energesman na terenie zakładu systematycznie narusza przepisy dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a także zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz regulacje dotyczące postępowania z odpadami. Tymczasem sama spółka Energesman zwróciła się do sądu o wstrzymanie jednostronnego rozwiązania umowy przez Wileńskie Centrum Gospodarki Odpadami. Zdaniem mera Wilna Waldasa Benkunskasa obecnie podejmowane są działania mające na celu przejęcie zarządzania terenem zakładu od Energesman oraz zapewnienie, aby do czasu usunięcia stwierdzonych naruszeń na teren ten nie były dostarczane żadne odpady. W kwietniu ubiegłego roku pożar na terenie należącym do Wileńskiego Centrum Gospodarki Odpadami, gdzie działała sortownia odpadów, zniszczył linie sortujące. Bank Litwy przypomina, że od 1 sierpnia wejdą w życie zaktualizowane przepisy dotyczące odpowiedzialnego udzielania kredytów. Dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie lub dom, które wcześniej nie posiadały własnego lokum, minimalny wkład własny zostanie obniżony z 15 do 10%. Ekonomista Banku Litwy Daumantas Skinkis zaznaczył, że ostateczną decyzję dotyczącą wysokości wkładu własnego będzie podejmował każdy bank indywidualnie. Według niego jednocześnie zostaną zaostrzone ograniczone warunki dla osób zaciągających drugi lub kolejny kredyt mieszkaniowy. Zdolność kredytobiorców będzie oceniana bardziej ostrożnie. Banki będą sprawdzać, czy klienci byliby w stanie spłacać raty, także w sytuacji wzrostu oprocentowania do 6%. Najnowszy sondaż pokazuje, że ponad połowa mieszkańców Litwy w wieku 18 lat i starszych uważa, iż aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły średniej, wystarczy zdać 2 obowiązkowe egzaminy, tak jak jest to obecnie. Nieco ponad 1/4 ankietowanych twierdzi, że uczniowie powinni zdawać 3 egzaminy, ponieważ podniosłoby to wartość wykształcenia średniego. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie LRT przez firmę Baltiostyrimej. We wtorek Sejm poparł propozycję rządzących socjaldemokratów, aby wycofać przepisy, które miały wejść w życie od września i zgodnie z którymi wykształcenie średnie można byłoby uzyskać dopiero po zdaniu 3 państwowych egzaminów. Takie zmiany zostały przyjęte w 2022 roku przez ówczesny Sejm, w którym większość stanowili konserwatyści. W czwartek na terenie lotniska w Wilnie wojskowi znaleźli 2 niewybuchy z czasów II wojny światowej, poinformował portal LRT.lt, powołując się na litewskie siły zbrojne. Jak przekazało wojsko, specjaliści z batalionu inżynieryjnego imienia pułkownika Jozasa Witkusa ustalili, że były to 2 niemieckie bomby lotnicze typu SD-2. Niewybuchy zostały wywiezione do żwirowni w Kryziśkies, gdzie zostały bezpiecznie zneutralizowane. Mija 93. rocznica śmierci Steponasa Dariusa i Stasisa Girenasa. 15 lipca 1933 roku litewscy lotnicy wystartowali z Nowego Jorku do Kowna samolotem Lituanika. Po pokonaniu Atlantyku zginęli, gdy ich samolot rozbił się w lesie Soldin, ówczesne Niemcy, obecnie teren Polski. Choć dokładne przyczyny katastrofy nie zostały ustalone, uważa się, że mogła ona być spowodowana burzą lub awarią silnika. Darius i Girenas są uznawani za jednych z najsłynniejszych litewskich patriotów. Dla upamiętnienia legendarnego lotu 17 lipca obchodzony jest Dzień Jedności Litwinów na świecie. Dziś o godzinie 18 uroczystość rocznicowa odbędzie się w miejscu urodzenia Stasisa Girenasa, Muzeum Witogali w rejonie Szylalskim. W niedzielę obchody przeniosą się do miejsca urodzenia Steponasa Dariusa, wsi Darius w gminie Judrynej w rejonie Klepeckim.
1: Patrz, oto teatr. Przyszedłeś, boś chciał. Bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie, naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać ich w życie.

0: Słuchaliśmy piosenki Teatr uczy nas żyć w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego, a to nie przypadkowo. Po raz trzeci rozpoczęła działalność Akademia Teatralna dla Młodzieży Sol Oriens, która z roku na rok przyciąga coraz większe grono młodych pasjonatów teatru. To wyjątkowa przestrzeń, w której uczestnicy nie tylko poznają tajniki sztuki aktorskiej, ale także rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność i umiejętności współpracy. Podczas regularnych zajęć młodzież uczy się warsztatu teatralnego, pracę z głosem, dykcji, ruchu scenicznego, interpretacji tekstu oraz budowania postaci. Każde spotkanie jest okazją do odkrywania własnych możliwości i przełamywania barier, takich jak nieśmiałość czy brak pewności siebie. Teatr staje się miejscem, w którym można swobodnie wyrażać emocje, dzielić się pomysłami i uczyć się wzajemnego szacunku. Moimi rozmówczyniami są Bożena Sosnowska, reżyserka, Ewa Balul, kostiumograf i dramoterapeutka oraz Justyna Moisejenko, odpowiedzialna za charakteryzację.
1: Rozpoczęła się trzecia Akademia Sol Oriens, to oznacza, że jest popyt na tego typu działalność.
2: Mam nadzieję, że jest. Czekamy właśnie na młodzież, która już tam gdzieś jest, a już jeszcze i przyjdzie i nowi uczestnicy. Oczywiście, że jest, jak młodzież chętnie przychodzi wypróbować swoich sił na deskach teatru, więc no i zostają w teatrze, bo mamy sporo tej teraz młodzieży, tak około 20. Oczywiście to jest bardzo duża rotacja, ale myślę, że teatr zostaje w сердце у них и у мыслях.
1: Власне, дякую такій академії, там молодіж може себе випробувати, бо прийти може до театру не одважиться одразу, так. А тут і, власне, такі варштати, можна спробувати себе, удасться, не удасться, може, власне, так. Чоловік не вірить в свої сили, а має якийсь там потенціал в собі.
2: Очевидно, приходять і найперв хочуть шити, або хочуть тільки сидіти, може, на, ну, як то ти у нас мовиш сидіти, але ну, вланчати музику, але потім дуже хентні гарнуються на сцену і грають, і зостають, і грають не в одному спектаклю. Але може навіть прийти особа, яка хоче, або боїться спробувати, бо ми не потребуємо жодної, якби, досвідчення одного, то, напевно, можна прийти і спробувати себе на десках театру, а потім, чи застануть, чи ні, то вже буде від них залежало. Так.
1: Як приготувалися цьогорічний програм? Може, щось нового впроваджати?
3: Завжди є нова штука, więc вона диктує дуже багато речей, а схемат залишає той сам, бо хочемо мати ту саму якість кожного року. Що ще додатково файне, чого не було, може, в зашлому року, то, що pójdziemy razem do teatru jako widzowie. To było takie nowy pomysł, powiedzmy, w zeszłym roku pisząc projekt, żeby też poprzez obserwowanie profesjonalnych aktorów w poważnych sztukach też edukowali się w swoją drogą.
1: A później będziecie omawiali chyba ten
3: spektakl? Jasne, że refleksja zawsze tak jest.
1: Ćwiczą, szyją stroje, stworzą spektakl od A do Z.
3: Tak.
1: Tak, zaczynając od pierwszego słowa wypowiedzianego na scenie, kończąc kurtyną.
3: Tak.
2: To, no to jeżeli więcej, to tak, zaczniemy od podziału na rolę, zaczniemy oczywiście od warsztatu aktorskiego, będą ćwiczenia aktorskie nad dykcją, nad wymową, nad ciałem, nad wyobraźnią. Potem będziemy pracowali nad tekstem i oczywiście końcowym efektem będzie występ w Domu Polskim na sali teatralnej. To jakby będą mogli poczuć od A do Z, jak pani mówi, cały ten proces i zapoznać się z nimi. Myślę, że taki proces naprawdę dużo daje, zrozumieć, czy się chce to далі йти в то чи не хоче, але як то молоді особи часом хочуть, потім знову не хочуть, але що то

0: przeczuć, wyczuć, na pewno będzie można podczas tego projektu.
1: Ale chyba tak myślę, że udział w takim projekcie da dla tej młodej osoby poczucie odwagi, jakieś tak wiary w swoje siły, że jednak ja też mogę przełamać się, pokonać jakiś wstyd, tak, bojaźń jakąś. Pomagacie im to przebrnąć przez takie...
2: I pomagamy, i też życie swoje robi. W teatrze uodparniają się bardzo, bo też uczą się, co to jest tak naprawdę dyscyplina i odpowiedzialność, bo często przychodzą bardzo jeszcze takie, jak to by tak nazwać, indywidualistycznie nastawione osoby, powiedzmy tak. A w teatrze musi być grupa i ona musi działać. Jeżeli ktoś zapomniał buty w innej lokacji, a spektakl jest gdzieś za granicą, to płaci cała grupa. Tak więc stresem przede wszystkim.
1: No praca w grupie i odpowiedzialność.
0: No oczywiście, to jest praca w grupie, tak jak jeden reżyser mi mówił, jak muszą grać aktorzy jak zawodnicy piłki nożnej. No to jest zespołowa praca. Oczywiście wiemy, że to sobie grają czasem ambicje i chce się być gwiazdą i tak dalej. I tej uwagi, no bo po to przychodzą ludzie na scenę, bo inaczej trzeba pragnąć tego. Ale tutaj właśnie musi się wszystko razem bardzo pięknie zagrać, żeby powstał spektakl. Bo inaczej to sypie się wszystko, jak nie ma dyscypliny, nie ma współpracy, nie ma zrozumienia, jak się nie słyszy jeden drugiego. To też się uczy tego, że no tak jak Ewa mówiła, to jest dyscyplina, praca i wyrażanie swojego talentu poprzez pracę, bo czasem nam się wydaje, że jestem fajny sam po sobie, ale no tak raczej nie ma. To dużo, dużo pracy trzeba włożyć.
1: Skoro to jest trzecia edycja, czy przychodzą te same osoby, które były w pierwszej, w drugiej i teraz może przyjdą na tą trzecią? Bo za każdym razem człowiek się no jednak dokształca.
3: No tak, tak. Akurat tak, i siedzieliśmy, teraz omawialiśmy plan dzisiejszy i nasza ekipa, dzisiaj 6 ludzi przyszło już 5 do 6, chociaż spotkanie mamy na 6, i to z pierwszego roku młodzież, z drugiego roku, i no, oni już zarazili się tym teatrem, oni już jego kochają, oni już głodne, oni chcą robić, chcą tworzyć, i nam czasem sami pierwsi piszą, że mamy taki pomysł, może jakiś reels, może jakieś wideo, i to no, bardzo nas cieszy i w ogóle czuję się, że jesteśmy po prostu już jedna grupa taka teatralna i daje nam tę energię, żeby tworzyć dalej takie projekty.
1: Czy już wiecie, jaki będzie spektakl końcowy? Już w planach jest? No już tak, to zawczasu mówiliście?
0: Tak. No tak, już mamy założenie, że to tym razem będzie spektakl Wojna grzybów Justinasa Marcinkiewicza, ale no oczywiście po polsku będziemy grali.
1: Dlaczego ten właśnie utwór wybraliście? W ubiegłym roku była...
0: Casting na człowieka, tak. To był spektakl autorski, w tym roku już bierzemy taką klasykę, no to jak...
1: No muszą we wszystkich się
0: tak, tak, tak, oczywiście, bo ja lubię tak eksperymentować, to raz klasyka, raz spektakl autorski, albo współczesny jakieś, bierzemy sztuki, więc w tym idziemy za klasyką i lubimy przyrodę, lubimy też... Widzimy tam fajnych dużo wątków śmiesznych, komediowych, spróbujemy komedii, klaunady, więc to też będzie taki w innym stylu.
1: Jak długo potrwa te warsztaty?
2: Zawsze to trwa rok szkolny. Więc ile? 9?
1: To jest początek, a później już...
0: Tak. No tak, początek teraz zaczynamy i kończymy no, w grudniu i potem już kto chce, to zostają
2: i później
0: się...
2: pokazy idą.
0: Pokazy idą,
1: no tak, w ubiegłym roku nieźle wam poszło, mieliście sporo spektakli.
0: No tak, tak, zagraliśmy chyba z casting na człowieka z 5 czy 6 razy, plus jeszcze byliśmy na festiwalu w Polsce, w Poznaniu, w Uchta.
1: No, trudno nazwać to zespołem amatorskim.
0: Bardzo miło, dziękujemy, ale no tak pracujemy, staramy się pokazać te spektakle, że ja lubię, kiedy spektakl jest trochę więcej pokazany, czym jeden raz, bo tyle się w to dużo wkłada.
1: Tak.
0: I, no i szkoda, jak spektakl umiera tą taką śmiercią, jednorazowym pokazem, więc staramy się, żeby ten spektakl się rozwijał i aktorzy się rozwijają poprzez granie często i bycie na scenie.
1: A oprócz tego mają piękne zajęcie latem, bo już rok się szkolny skończył,
0: tak.
1: Niektórzy po prostu siedzą w domu, nie mają możliwości wyjazdów. І то є така шанса споткання зі своїми ровесниками, зі старшими, з молодшими, виказання.
2: І то завжди є ще хтось новий доходить, то теж так розпіна їм характер трохи, що треба прийняти когось нового, бо вже є якась пачка зі старших, вже ще куплюю. І спотикаємося десь там на грилі поза Солоріан з ініціативою, що нас дуже тішить. А тут завжди треба ще, ага, побачити, як хто тут новий прийшов, запознати і так далі, і так далі. Він то на вілю поземах є файне, уотпорняюнце і едукаційне. І кожен показ так само є пунктом росту, так направду, бо кожна локація має свою специфіку теж. Часами їдемо далі, часами ближче, часами вільні показуємо, він до того теж треба так. Часами харцерсько або військово підходять, або спортово, не вім. Те всі порівняння са на місці.
1: Родився приясні, але теж родився на рибок для театру.
2: Так.
0: Так, ну ніктори особи ж мають студії укінчені, наприклад, тому що ми тут співпрацьовували тим роком, академія театральна на Літві, тут укінчена режисерія, чи Марія Жуковська з покрити це театральний вінц, Аня Бурковська теж є на керунку музичним вінц. Хтось навіть вибере собі дорогу на ціле життя, тому заводовому. Він зружня, то є. Хтось і приятель, хтось і вибрав собі завод.
1: Значить, то всього не напружно то.
0: Напевно, ні. Щось діється по те, щоб це видажило в прошлості.
4: Академія Соль Орієнс то єднак значні вінці, ніж наука акторства. Учасниці розвіяють рівніш інні таленти – музичне, вокальне, танечне, пластичне чи літератське. Праця над спектаклями захенця до творчого мислення, відповідальності за спільний проєкт ораз заангажування в кожний етап його повставання – від перших проб аж по прем'єрам. Тіше факт, що молоді з огромним ентузіазмом учасниці в заєнтях. Споткання відбуваються в атмосфері життєвості і взаємного вспарття, дінки чому учасниці хентні вертаються на колейні проби, нав'язують нові приязні і з одвагою подіймують артистичне визвання. Послухаймо, з яким наставленням прийшли на заняття молоді актори.
1: Може, місце найперш представте.
5: Анна Бурковська.
6: Анна Савіцька.
7: Габріеля Селезньова.
8: Патрик Бабіч.
9: Ева Закшевська.
10: І Томаш Михальцевич.
1: Всі єсте учасниками Академії Соль Орієнс. Будете далі твічить, ну хтось уж на сцені гра, але ніде не є задужо, правда, якихось твічень додаткових і варштатів. Яке покладаться надія в тим року? Ну, може, зачнемо від актора, який уж на сцені гра.
10: Ми всі тут уже граємо. Да. Щиро мовленство, я не знаю, чого очікувати, бо у нас потрапимо вимислити щось такого, що навіть ніхто не сподівався. Для того я тут приходжу без якоїсь жодної надії, щось досвідчить, бо я вам, що то, що досвідчить, так буде направду на позіму.
6: Теж якісь не мам якихось конкретних очікувань, тільки вім, що файно спендимо час, створимо щось нового, щось пікнего, бо ще не можемо зрадити, що будемо творили, але мислю, що це буде кольорово, неоново, психоделічне і весело.
1: Але ж прийшлися тут, і власне на те заняття, ж щось там викілкувало, так ж якісь там єднак пляни са.
6: Може, один з планів – познати нових людей, які мусять тут прийти. Очевидно, споткатися зі своїми старшими колегами, створити щось нового, бо ми ж в тракті створення нового спектаклю. І агульне, як вже було повідомлено, добре спендити час.
1: Та спектаклі творите всі разом. Нема так, що хтось один диктує, а ви виконуєте. Чилі праця вложена є кожного з вас. Як, наприклад, то приймуєте, що режисер дає, наприклад, вам вольну ренку, мові, прошу, зробте то і то, так і так, як вважати?
7: Так, направду, дуже є файна можливість і оказія, щоб виказати свої можливості і приказати те емоції, які так зазвичай на цей день не виказуються, бо не завжди є можливість бути на сцені, а в такий спосіб разом можемо щось вирисовувати.
1: Так як кастинг на чоловіка, так, який творилися всі разом. Що тебе потяга, наприклад, в театрі?
8: Це мені
1: для чого театр?
8: Ой, взагалі тут до театру так трафілем. Не хочеться, якщо так можна повідати. Ну, вчителька мені в школі повідала, що «О, Патрик, забиш там театр, я може хочеш її випробувати». А з дитинства якось цікавило мені акторство. Ну, я помисляла, ну, сходжу. Сходила, було страшно, було, але було дуже цікаво, дуже чого сюди взяла. Поняв, аж тут в театрі nie mamy czegoś takiego, że ktoś jeden tylko jest aktorem, ktoś jeden tylko szyje kostiumy. Nie, wszyscy robimy to razem. Razem gramy na scenie, razem szyjemy kostiumy, tworzymy scenografię, nawet scenariusze. No i właśnie to jest bardzo ciekawe i ja otrzymałem bardzo, bardzo dużo doświadczenia i sądzę, że w innym miejscu nie otrzymałbym takiego.
1: Tym bardziej, że wszyscy jesteście w Lodzie, wszyscy jesteście razem i chyba jeden drugiego wspieracie, jeden drugiemu pomagacie, no i jesteście taką jedną wielką rodziną.
8: A czasami tak.
1: Jak w rodzinie są kłótnie i są przyjaźnie, także wszystko musi być chyba. Jak jest z tym uczeniem się tekstów na pamięć? Spektakle długie, tekstów sporo, jak z tym wszystkim jest?
5: To przede wszystkim próby i uczęszczania na te próby, ale też dodam, że teatr to jest zabawa, więc bawimy się w teatr.
1: Będziecie tworzyć kolejny spektakl, a już graliście w tamtych poprzednich,
8: graliśmy,
1: czyli nie jesteście pierwszy raz
8: na tej.
1: Już jesteście już takimi bywalcami, tak, weteranami. Trzeci rok, trzecia edycja Sol Oriens. Będziecie młodszych uczyć chyba? Już możecie coś doradzić?
5: Na pewno tak.
1: Już macie doświadczenie?
8: No jeśli tylko jakieś... ci młodsi będą bardziej posłuszniejsi, to
1: no
8: tak.
1: To też, no muszą być, inaczej być nie może.
8: No kopniaka pod dupę to jakoś nie chce się dać.
1: No tak, no ale przychodzi się nie po to, żeby wygłupiać się, a przychodzi się po to, żeby czegoś się nauczyć.
8: Się też.
1: Wygłupiać się to po próbie.
9: Tak,
1: wtedy
9: my
1: wszystko.
9: Jako weterani mamy nadzieję, że przyjdą osoby, które mają ten zapał do pracy, mają zapał, mają chęć do tej pracy, chodzić na próby, bo to no, nie jest łatwe. Czasami po 12 godzin mamy próby, czasami od rana do wieczora i musimy wracać później taksówkami do domu, nie, ale to no, po prostu musi wypływać z tej takiej chęci do robienia, no i mam nadzieję, że będziemy mieli z nimi też taki ten ciepły kontakt i że da się tu nabyć jeszcze więcej przyjaciół.
1: Rodzice wspierają wasze takie zainteresowania, na pewno?
9: Tak. No jak najbardziej, tak. Mówię, że to piękna okazja.
1: Tym bardziej teraz macie już wakacje, już nie ma zajęć, egzaminy chyba zdane, czyli fajne takie spędzanie czasu, nie?
9: Tak, tak, tylko że już większość jesteśmy studentami.
1: Tak. Aha. Więc... A no to też u studentów tak. Już są wakacje.
9: Tak, ale większość także z nas pracuje, ma jakieś jeszcze swoje dopełniające obowiązki, ale jakoś... Jak da się splanować swój czas, jak umiesz planować swój czas, to znajdzie się i na teatr czas.
1: Życzę udanych warsztatów, no i później spektaklu.
8: Dziękuję. Dziękuję.
4: Trzecia edycja Akademii Teatralnej Sol Oriens jest dowodem na to, że inicjatywa odpowiada na potrzeby młodych ludzi, którzy szukają miejsca sprzyjającego rozwojowi pasji, talentów i osobowości. To inwestycja nie tylko w przyszłych artystów, ale przede wszystkim w świadomych, kreatywnych i pewnych siebie młodych ludzi, którzy poprzez sztukę uczą się otwartości, empatii i odpowiedzialności. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę pięknego weekendu. Renata Dunajewska, do usłyszenia.